0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

kiedy myślisz, że twoja lodówka jest jedynym sprzętem domowym, który spiskuje przeciwko tobie w nocy, przypomnij sobie rok 1989, kiedy to firma Nintendo wypuściła na rynek rękawice mocy, czyli gadżet, który miał przenieść graczy w przyszłość, a ostatecznie sprawił, że sterowanie stało się tak intuicyjne, jak prowadzenie czołgu z zawiązanymi oczami i dodatków pełnym umroku, bo ten plastikowy cud techniki działał na zasadzie ultradźwięków, które zupełnie nie radziły sobie z czymkolwiek, poza byciem drogim i bardzo nieporęcznym przyciskiem do papieru. Co zresztą dobitnie pokazało, że wyprzedzanie epoki czasem kończy się jedynie spektakularną porażką. A teraz zostawiam cię z tym wspomnieniem w X-Vibe, gdzie Beyond Bliss oraz Meduza serwują Girls Like Us, bo ten beat wchodzi gładko jak nic innego.

Dzień dobry. Nie, żartuję. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.

Marek z Sosnowca pisze, że odkąd zaczął żyć w totalnej samotności, wreszcie przestał udawać, że lubi swoje życie, co jest całkiem orzeźwiające. Zupełnie jak jedzenie mango z chili, które piecze w język dokładnie tak samo, jak ta szczerość w sercu. Lecimy z tym w radiu X-Vibe. Nina Czuba, Mango Smith Chili. Dla Marka i od Marka. Bo czasem trzeba się trochę poparzyć, żeby poczuć, że się w ogóle żyje.

latach 90. pewien gość z Japonii tak bardzo pokochał swój wirtualny breloks z Tamagotchi, że po jego śmierci urządził mu pogrzeb z pełną pompą. Poważnie, cyfrowe zwierzątko padło z głodu, a on uznał to za koniec świata. Totalny obłęd w Night Market. Więc teraz kwiat jabłoni i dziś późno pójdę spać zagrają w X-Vibe dla tych z was, którzy jeszcze nie śpią.

siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran. Więc wiedz, że w 1986 roku w filmie Poltergeist drugą część kręcono z prawdziwymi szkieletami, bo gumowe były za drogie, co sprawiło, że ekipa dostawała drgawek z przerażenia, a potem wszyscy zaczęli masowo odchodzić z tego świata, co jest totalnym obłędem, bo kto od... I pomyślał, że oszczędności budżetowe skończą się klątwą, a ty teraz siedzisz w X-Vibe i zastanawiasz się, czy pod kanapą nie czai się jakaś dawno zapomniana czaszka, choć w sumie to tylko niezły beat, więc lepiej włącz głośniej, bo David Guetta wraz z Ne-Yo oraz Akonem w Play Hard zaraz rozniosą te twoje nocne lęki w

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości. S-Club. Get down tonight, come on, yeah, get down tonight.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz z eteru te wszystkie dziwne częstotliwości, bo sen to strata czasu w świecie, gdzie nawet zabawki chcą cię wykończyć. Bo pamiętasz, jak w 1987 roku firma z Japonii wypuściła na rynek lalkę, która miała być hitem, a okazała się koszmarem z wbudowanym mikrofonem rejestrującym rozmowy domowników w czasie rzeczywistym, co wtedy wydawało się szczytem technologii, a dziś brzmi jak kiepski scenariusz filmu klasy B o inwigilacji przez plastikowe przedmioty. No i oczywiście nikt nie przejął się prywatnością, bo liczył się tylko ten technologiczny szpan. W X-Vibe teraz Nombe oraz Sony Elven i ich California Girls wpadają prosto w twoje słuchawki w X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

pamiętasz, jak w 1982 roku pewien dzieciak przez przypadek połączył się z systemem Pentagonu za pomocą modemu, bo chciał tylko pograć w nowe tytuły, a omal nie wywołał III wojny światowej w czasie audycji w X-Vibe. Co jest całkiem niezłym błędem systemowym, jak na kogoś, kto nie czuł się samotny z tym swoim kodem. Więc teraz Cat Burns, I Know That You're Not Alone w X-Vibe.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu nie możesz zasnąć. Więc w X-Vibe serwujemy serię porażek z przeszłości. Bo czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, czyli ikona cyberpunku, włamał się do telewizji w Chicago i nikt do dziś nie wie, kto krył się za tą gumową maską i piskliwym głosem nadającym między szumami. To był totalny obłęd, który zostawił miliony ludzi z otwartymi ustami przed ekranami i poczuciem, że technologia to jednak niezły żart z naszej naiwności. Teraz w tym nocnym bicie zrzucamy maski i wchodzimy w klimaty, gdzie wszystko staje się jasne. Więc Kazik na żywo i utwór Celina w radiu X.

Marek z Radomia nie zmruży oka, bo jego chomik właśnie uczy się otwierać klatkę. Więc żeby poczuć się fizycznie chorym z braku snu, w radiu X-Vibe leci So Sick od Lone Tusker, Paul i Alberto Ciccarini. Dla ciebie, od ciebie.

Jesteśmy X Vibe. Nie

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Słuchasz X-Vibe. Powiedz to 3 razy i wróć do pracy.
2: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy m.in. to.

wiesz, czasami myślę, że technologia to jakiś zbiorowy żart. Bo czy pamiętasz rok 1999 i ten absurdalny lęk przed pluskwą milenijną, kiedy wszyscy wieszczyli koniec świata, bo komputery nie poradzą sobie z zapisem roku 2000? Ludzie wpadli w taką paranoję, że kupowali zapasy jedzenia i generatory, jakbyśmy mieli cofnąć się do epoki kamienia upanego w jedną sekundę. A ostatecznie jedyne co padło, to kilka mniej istotnych serwerów i duma informatyków, którzy przez lata brali grubą kasę za poprawianie kodu. To był totalny obłęd, bo w rzeczywistości nasza największa cywilizacyjna katastrofa okazała się zwykłym, nudnym przejściem przez północ. Więc teraz w X-Vibe serwujemy bit, który nie potrzebuje żadnych poprawek w kodzie, bo ten rytm po prostu działa. A teraz Akon i jego Don't Matter w X-Vibe.

pamiętasz, jak w 2007 roku filmowcy wpadli na obłędny pomysł i cyfrowo odmłodzić aktorów. Efekt przypominał raczej woskową figurę z koszmaru niż człowieka, a twarze wygładzone do granic absurdu wywoływały ciarki. Technologia była wtedy w powijakach, więc wyglądało to jak błąd w Matrixie. Dobrze, że bit płynie tutaj naturalnie, więc posłuchaj Kluso i tanc

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że dzisiejsza technologia to szczyt inwigilacji. Ale przypomnij sobie rok 1997, kiedy firma Mattel wypuściła na rynek lalkę Barbie, która potrafiła nagrywać głos właścicielki. Co brzmi słodko, dopóki agenci FBI nie uznali, że ten mechanizm to idealne narzędzie do podsłuchu. Bo lalki te wysyłały sygnały radiowe, więc niektórzy zaczęli się bać, że plastikowa blondynka w różowej sukience słyszy każdy twój sekret i donosi go prosto do centrali, co jest totalnym obłędem w świecie X-Vibe. Dlatego teraz lepiej nie ryzykować i po prostu posłuchać czegoś spokojniejszego, bo Anicie Lipnickiej chyba nie przyszłoby do głowy nas szpiegować, więc leci Mosty w radiu X-Vibe.

Marek z Radomia nie zmruży oka, bo jego chomik właśnie uczy się otwierać klatkę. Więc żeby poczuć się fizycznie chorym z braku snu, w radiu X-Vibe leci So Sick od Lone Tusker, Paul i Alberto Ciccarini. Dla ciebie, od ciebie.

0: Study Bill.
1: Welcome. This is the beginning. For every ending is mega starter. When they bring the dark, we bring the light. Let's go.
2: Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Znowu siedzisz w tym swoim fotelu i gapisz się w sufit, jakby miał ci odpowiedzieć na wszystkie życiowe niepowodzenia. A przecież wiesz, że jedyne, co z niego spadnie, to kurz i ewentualnie pająk. W 1986 roku pewien ambitny inżynier wpadł na genialny pomysł, żeby wmontować w zabawki typu Ferbi układy scalone tak zaawansowane, że amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego zakazała wnoszenia ich do swoich budynków, bojąc się, że te puchate stwory nagrywają tajne rozmowy naszych rządców i puszczają je w eter w postaci bełkotu w wymyślonym języku Ferbisz. No totalny obłęd i szczyt paranoi w X-Vibe. A teraz niech w twojej głowie pulsuje ten beat, bo nadjeżdżają Migos, Nicki Minaj, Oso z Cardi B, z Motorsport.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Hej, Halina z Chrubieszowa tutaj. Trochę się ogarniam przed wyjściem na miasto, więc puśćcie może Monster od Shawn Mendes, Justin Bieber, bo tylko to nas uratuje w Radiu X-Vibe.

24 lata temu świat oszalał na punkcie filmu Blair Witch Project. I choć wszyscy wiedzieliśmy, że to tylko sprytny marketing, ludzie w kinach autentycznie wymiotowali z niepokoju, bo w tamtych czasach nikt nie ogarniał jeszcze, że tania kamera i trzęsący się obraz to idealny przepis na oszukanie mózgu. To był totalny obłęd, bo w 1999 roku internet dopiero raczkował, a my łykaliśmy te legendy o zaginionych studentach jak młode pelikany. Dziś to tylko piksele, ale wtedy w X-Vibe czuło się, że za rogiem czai się coś, co chcecie dopaść w ciemności. Czas wreszcie przestać udawać, że śpisz i zmierzyć się z rzeczywistością. Dlatego teraz Jary oddział zamknie...

Zegar pokazuje godzinę, o której rozsądnie ludzie śpią, ale my znowu nie mamy po drodze do normalności. Więc posłuchaj tego, bo w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist mieli tak mało budżetu na rekwizyty, że użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w słynnej scenie w basenie, bo były tańsze niż plastikowe odlewy z tamtejszych sklepów z zabawkami, co sprawiło, że obsada autentycznie wpadła w panikę. A to tylko udowadnia, że Hollywood to jeden wielki cmentarz z ładnym oświetleniem i kiepskim gustem. Więc zanim utoniesz w tym cyfrowym szumie w X5, włącz sobie trochę mroku, bo 21 Pilots i ich Hiddens w X5 to jedyny rozsądny sposób na pożegnanie tej nocy w Nightmarker.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

skoro to that's so true, to wypadałoby w końcu przejść do physical attraction. Chociaż patrząc na twoje zdjęcie profilowe, lepiej zostańmy przy samej muzyce. Radio X Vibe.

No hej, tu Pamela z Bełku. Przepraszam za zamieszanie, ale musimy się wreszcie pogodzić. Więc puszczajcie w Radio X Vibe to Loveful Radio Edit od The Cardigans, bo już nie mam siły na te fochy.

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

To był Too Funky, George Michael w X-Vibe. Wiedziałeś, że George był tak nieśmiały, że przez lata występował w ciemnych okularach, żeby ukryć stres? Mamy kolejne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża U2. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Radio Pokolenia X.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

dostałem wiadomość od Artura z warszawskiego Ursynowa, który już trzeci tydzień z rzędu otrzymuje powiadomienia o rzekomej paczce wstrzymanej w urzędzie celnym. Więc dedykuję ten kawałek wszystkim oszustom, bo skoro ich wiadomość wisi w skrzynce dokładnie 7 dni w tygodniu, to chyba czas najwyższy, żeby w końcu dali sobie spokój. A w radiu X-Vibe leci BBE z utworem 7 Days and 1 Week dla wszystkich niechcianych nadawców od zdesperowanego Artura. Trzymajcie się tam na tych serwerach.

to była Santa Maria od Luka Vasta w X-Vibe. Czy wiesz, że Luka w wieku 9 lat wygrała niemiecki konkurs na sobowtóra Pippi Langstrumpf? To już historia. A teraz następne hity dla pokolenia X, czyli Kate Winslet w Radiu X-Vibe. Zostań z Radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Skoro bad habits doprowadziły cię do ruiny, teraz spróbuj try sleeping with a broken heart. Chociaż przy twoim szczęściu pewnie znowu skończy się na bezsenności i scrollowaniu memów. Totalne Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Po The Lazy Song wjeżdża Void Vision, bo jak już nic nie robisz, to chociaż zacznij patrzeć w pustkę, zamiast w ten głupi telefon. Totalny obłąd w Radio X-Vibe.

to było Maybe You're the Problem od Ava Max w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ava tak naprawdę nazywa się Amanda Ava Koci i ma albańskie korzenia? Lecimy dalej, bo to następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Nickelback. Zostań z radiem X-Vibe.

Dan Starnowa tutaj. Normalnie jak sobie przypomnę ten pierwszy pocałunek, to aż mi się ręce trzęsą. Więc puść szybko Adele i Someone Like You, bo inaczej zwariuję w tym radiu X-Vibe.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

Young Blood. Brzmi jak obietnica nieśmiertelności, a kończy się płaczem w kolejce po zasiłek. Teraz czas na I Want My Name on a Billboard, bo przecież ego samo się nie nakarmi. Radio E.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że jego szwagier w końcu odważył się dotknąć tej nieszczęsnej, zardzewiałej kłódki na strychu, bo wierzy, że ten utwór to instrukcja obsługi dla ślusarza. Totalny obłęd, ale kto bogatemu zabroni? A teraz w Radiu X Vibe poleci The Touch, Kim Wilde, dla szwagra od Marka. Niech ta kłódka wreszcie pęknie pod wpływem muzyki. Trzymam kciuki za wasz sukces.

0: Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah.

To był Here Comes the Hot Stepper, Hartical Mix w wykonaniu Ini Kamoze. A wiesz, że ten gość zaczynał karierę jako operator wózka widłowego? To są właśnie następne hity dla pokolenia X. Zaraz wpadają Shawn Mendes i Camila Cabello, więc zostań z radiem X-Wipe.

był Prayer in C od Offmind w X-Vibe. Robin Schulz, który stworzył ten remix, w młodości był piłkarzem, ale kontuzja zmusiła go do zajęcia się gramofonami. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Easy Going. Zostań w radiu

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

słuchaj, Stefan z całowania tutaj, muszę wypić ze trzy mocne kawy, bo inaczej nie ogarnę tego dnia, więc puść mi w końcu Self Control od Ita Laura Branigan, bo tylko Radio X-Vibe jakoś trzyma mnie w pionie przy tym zębie.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Skoro I'm Outta Love definitywnie wyczerpało Twój limit romantycznych uniesień, czas na hula hoop i ćwiczenie bioderek samotności. Nie patrz tak na mnie, przynajmniej nie potrzebujesz do tego partnera. Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

to był What's Love Got to Do With It w wersji Kygo i Tina Turner w X-Vibe. Wiedziałeś, że Tina Turner w latach 80. była na tyle zafascynowana buddyzmem, że przez lata codziennie śpiewała mantry? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę wpadnie Savage Garden. Zostań w radiu X.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Radomia przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wydania, które o 3 nad ranem postanowiło smażyć jajecznicę z Nutellą. Więc na poprawę trawienia leci fan, bo przecież zabawa musi trwać nawet przy totalnym obłędzie. A to wszystko w Radiu X-Vibe. Dla Marka od Marka. W utworze Pitbull feat. Chris Brown pod tytułem Fun.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

Najpierw wisiałeś na payphone jak desperat, a teraz nagle Together We Are Beautiful? Chyba potrzebujesz psychologa, a nie playlisty. Radio X Vibe.

Ej, tu Karyna ze Szczebrzeszyna. Ledwo żyje po tym leg dayu, więc wrzućcie mi może crash test dummies i ich bo inaczej w tym Radio X Vibe chyba nie przeżyję tych schodów.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Radio X-Vibe. Gramy to, co puściłby twój stary, jakby umiał Spotify. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

To było Sweet About Me od Gabrieli Chilmi w X5. Czy wiesz, że ta dziewczyna napisała ten hit mając zaledwie 16 lat? Co pewnie było bardziej produktywne niż twoje liceum? Mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na UB40 i Chrissy Hynde. Zostań z radiem X5.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Dostałem właśnie wiadomość od Marka z bloku przy ulicy Polnej, który prosi o piosenkę dla sąsiada z naprzeciwka, bo jego inteligentny dzwonek do drzwi nagrywa

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Feelings Don't Lie od Offenbach i Salem i Lis w X-Vibe. Wiedziałeś, że Offenbach to duet, który wziął nazwę od francuskiego kompozytora operetek, bo po prostu spodobało im się brzmienie tego nazwiska? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Danger, Danger. Zostań z radiem i

Byłeś speechless, bo znowu zapomniałeś zapłacić za czynsz? Spokojnie. Life is a roller coaster przypomni ci, że w tym kraju to dopiero początek atrakcji. Radio X.

0: Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe.
1: X Vibe. Radio takie trochę inne.

szukałeś somebody, żeby w końcu poczuć się kimś, a dostajesz thank you Mr. DJ. Niby dziękujesz, ale tak naprawdę masz ochotę wyłączyć to radio. Totalny obłęd w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

To było I Wanna Be Your Slave od Måneskin w X-Vibe. A wiedziałeś, że wokalista zespołu Damiano był kiedyś koszykarzem? Następne hity dla pokolenia X, czyli czas na SWW. Zostań w radiu X-Vibe.

Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona. W sumie bez różnicy.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla kierowcy srebrnego Passata, który pół roku temu wymusił na mnie pierwszeństwo, przez co do dzisiaj wzdrygam się na widok każdego kombi. Więc dedykuję ci Hej Mama od Davida Guetta, Afrojacka, Bebe Rexha i Nicki Minaj. Bo chociaż wtedy chciałeś mnie zepchnąć z drogi, to teraz ta mama przynajmniej przypomina mi, żeby wreszcie odpuścić te nerwy. W radiu X-Vibe, gdzie leci Hej Mama w wykonaniu Davida Guetta, Afrojacka, Bebe Rexha i Nicki Minaj. Dedykowane przez Marka Sursynowa dla tego gościa od srebrnego Passata, co tak bardzo potrzebował mojej uwagi na drodze.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Marek z ulicy Polnej przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który z uporem maniaka zajmuje dwa miejsca parkingowe swoim starym Passatem. Więc dedykujemy mu utwór What Do I Have To Do od Kylie Minogue, bo najwyraźniej ten facet potrzebuje muzycznej instrukcji obsługi koperty w radiu X-Vibe, gdzie Marek pyta sąsiada, co jeszcze musi zrobić, żebyś wreszcie nauczył się parkować w

Mix Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

To był Wannabe od Spice Girls w X-Vibe. Wiedziałeś, że Geri Halliwell napisała ten tekst w zaledwie 30 minut? Następne hity dla pokolenia X, a już za moment Pink. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Radio X-Vibe. Radio pokolenia X.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

To był Magic in the Hamptons od Social House i Lil Yachty w X-Vibe. Wiedziałeś, że Yachty zainwestował w firmę produkującą własne pizze mrożone? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Paul Lekakis. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Siedlec chciał tylko napisać szefowi, że wyśle raport, a przez autokorekt poszło, że wyśle raport z kapciami, co skończyło się dość niezręczną ciszą w biurze. Więc na tę okazję w radiu X-Vibe leci Smooth Operator w wykonaniu Shade, bo Marek to teraz taki właśnie Smooth Operator dla swojego szefa.

Kazała do siebie dzwonić, a potem uciekła tańczyć kudoro. Typowy scenariusz na randkę, po której zostaje tylko rachunek i ból nóg. Radio X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Najpierw był Just a Kiss, a teraz lecą Children, czyli od romantycznego niewypału prosto do przedszkola na sterydach. Kto układa te playlisty, chyba nie brał leków. Radio X Vibe.

To był Lil Boothang i Paul Russell w X-Vibe. Paul Russell, zanim zajął się muzyką, pracował w korporacji, co wyjaśnia, dlaczego jego teledyski wyglądają jak najbardziej profesjonalne prezentacje w PowerPoincie. Zobaczmy, co przyniosą następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadną Suga Babes. Zostań z radiem X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Radomia przesłał wiadomość do swojej żony Kasi, bo przez awarię klimatyzacji w ich mieszkaniu poci się tak obficie, że musi wycierać podłogę mopem. A ten utwór Emmet Glascotts pod tytułem Sweat idealnie oddaje dramat walki z wilgocią w salonie. Więc w radiu X-Vibe leci właśnie ten numer dla Kasi od Marka.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

Lady Pank i Venus Mars to prawdziwy pomnik polskiej muzyki. Choć patrząc na teledyski z 1986 roku, trudno nie odnieść wrażenia, że moda bywa bardziej bezlitosna niż czas. Skoro o czasie mowa, warto wspomnieć, że w 1983 roku świat oszalał na punkcie syntezatorów, które weszły do mainstreamu równie pewnie, co dzisiaj wchodzą nam w głowę nieproszone myśli. Dobrze, że niektóre brzmienia starzeją się z klasą, a inne po prostu pasują do wieczornego spokoju w radiu X-Vibe. Skoro masz już dość nostalgii, czas na coś, co brzmi jak nowoczesna pewność siebie. Teraz LaRue i Bulletproof w radiu X-Vibe.

Mamy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojemu sąsiadowi, bo ten w końcu poszedł po rozum do głowy i kupił profesjonalny sprzęt do kruszenia betonu, remontując łazienkę. Facet ewidentnie śpiewa o tym, jak ciężko się przebić przez zbrojony strop w bloku z wielkiej płyty, więc to absolutny hymn każdego majsterkowicza w tym kraju. A teraz w Radiu X-Vibe Peter Gabriel, Sledgehammer, dla sąsiada od Marka.

to było why. I w sumie też zastanawiam się, dlaczego tyle razy musimy słuchać o czyich rozterkach. Choć przyznaję, że w 1987 roku ludzie woleli pytać, dlaczego w ogóle istnieje muzyka z syntezatorów, która brzmiała jak awaria pralki w trakcie wirowania. Skoro jednak weszliśmy już w ten klimatyczny marazm, lepiej przesiąść się na coś, co przynajmniej nie udaje niewinności. I w X-Vibe serwuje powiew muzycznego wiatru. Więc teraz Ultravox i Rip the Wild Wind w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

To był Places od RMRK i Markmate w X-Vibe. Czy wiesz, że Markmate w wolnych chwilach zajmuje się profesjonalnym restaurowaniem starych automatów do gier? To właśnie następne hity dla pokolenia X, a już za moment w głośnikach wjedzie Big Time Rush. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Jesteśmy X-Vibe. Nie dziękuj.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Adam Nowak z Raz, Dwa, Trzy właśnie przypomniał, że mimo wszystko warto żyć. Choć po 2003 roku, kiedy to w Japonii zadebiutowały pierwsze telefony z wbudowanym aparatem, nasze życie stało się dziwną wystawą dla każdego, kto ma oczy. Skoro już wszyscy musimy pędzić przez cyfrowy świat, warto przynajmniej robić to przy odpowiednim akompaniamencie, bo przecież nikt nie potrzebuje więcej powagi w ten wtorkowy wieczór. Skoro telefony służą już tylko do sprawdzania, kto dzwoni w nocy, niech przynajmniej brzmią jak dzisiejszy numer, który idealnie pasuje do tego miejskiego marazmu w radiu X-Vibe. Teraz Drake i Hotline Bling w radiu.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że byłoby całkiem nieźle, gdyby wreszcie przestała mu podbierać z lodówki te wszystkie zapasy piwa i kiełbasy. Gość ma rację, bo ten utwór to przecież manifest walki o nienaruszalność domowych zapasów i osobistą przestrzeń w spiżarni. A teraz w Radiu X Vibe Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, dla teściowej od Marka.

Seza właśnie wykończyła wszystkich. Choć umówmy się, że planowanie zemsty przy tak leniwym tempie to wyższa szkoła cierpliwości. A skoro jesteśmy przy cierpliwości, to przypomnę, że w 1989 roku ludzie faktycznie wierzyli, że płyty kompaktowe są niezniszczalne. Co jak wiemy, skończyło się wielkim rozczarowaniem i porysowanymi krążkami. Więc wracamy do korzeni, gdzie wszystko było cięższe, brudniejsze i pachniał dymem bagierosowym. Bo czas na Alanna Miles i jej Black Velvet w Radiu X-Vibe.

To była Lady Gaga i Born This Way w X-Vibe. Wiedziałeś, że Gaga zaczynała jako autorka tekstów dla Britney Spears? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na MGMT. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Radio X Vibe. Słuchaj albo nie. What did she say?

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Pool X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Łazik z ekipą Jugotonum pokazali właśnie, że nawet wschodnie klimaty potrafią nieźle namieszać w głowie, choć ten tekst o malcikach brzmi dzisiaj jak niezły żart zmienionej epoki. Skoro już jesteśmy przy dziwnych historiach, to w 1987 roku powstała pierwsza gra z serii Final Fantasy, bo twórcom kończyły się pomysły na życie i pieniądze, co ostatecznie uratowało ich od bankructwa. Trochę jak ten wieczorny miks, który też balansuje na krawędzi chaosu i całkiem niezłego klimatu. Zamiast rozmyślać nad losem cyfrowych bohaterów, lepiej wrzucić na luz i pozwolić, żeby Sean Paul przestał cię oszczędzać. Teraz Sean Paul i Get Busy w Radiu X.

Ach, Renata z Grudziądza. Słuchaj, siedzę właśnie z siostrą na chemii i ona bardzo potrzebuje trochę energii, więc może puścicie Polska Kultu w tym waszym Radio X Vibe, bo inaczej zwariujemy.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Ten numer o powrotach brzmi jak obietnica, której nigdy nie dotrzymasz, bo niby po co wracać w miejsca, gdzie kawa zawsze smakuje jak rozwodniony żart. A skoro już mowa o kiepskich gustach, to przypomnij sobie rok 1998, kiedy świat oszalał na punkcie plastikowych zabawek zwanych Ferbi, które w nocy potrafiły obudzić domowników własnym głosem. I w sumie ten hałas był równie irytujący, co brak rytmu w życiu. Więc teraz czas na totalny odlot, bez zbędnych wokali. Turntable Rocker i No Melody w X-Vibe.

to był Einsteiner Tag od Schiller i Isgard w X-Vibe. Wiedziałeś, że Christopher von Dalen z tego projektu budował własne studio nagraniowe wewnątrz ogromnego kontenera? Czas na następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę wjedzie Captain Sensible. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

dobre w wykonaniu Kasi Kowalskiej zawsze przypomina mi, że życie bywa całkiem znośne. Choć przyznaj, że w latach 90. wszyscy wierzyliśmy w głupoty, o których dzisiaj wstyd wspominać. Przypomnij sobie, że w 1996 roku świat oszalał na punkcie Makareny, co dowodzi jedynie, że ludzkość ma skłonność do zbiorowego zaćmienia umysłu przy byle jakim takcie. Teraz jednak pora zrzucić ten sentymentalny balast i zmierzyć się z czymś, co wyciska łzy skuteczniej niż pokazywanie zdjęć z komunii. Więc przygotuj chusteczki, bo przed nami Dean Lewis i How Do I Say Goodbye w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Sam Smith i Kim Petras w swoim Unholy brzmią tak, jakby próbowali przekonać cały świat, że grzech jest trendy, co przy dzisiejszych cenach prądu zakrawa na niezły żart. Pamiętasz, jak w 1983 roku świat oszalał na punkcie pianina w popowych kawałkach? Bo nagle stwierdzono, że wystarczy trochę klasycznego sznytu, żeby każdy poczuł się jak arystokrata w ortalionie. Więc teraz czas na Gazebo i jego I Like Chopin w X-Vibe.

to był I Like Me Better w wykonaniu Saint Veranda, Five w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość nagrał swój debiutancki album w całości w sypialni, bo nie miał budżetu na studio? To są następne hity dla pokolenia X. A teraz wracamy do konkretów, bo zaraz wjedzie Pearl Jam. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

znowu tu jesteś. Choć pewnie wolałbyś smacznie chrapać w pościeli, ale zamiast tego karmisz się mrokiem w X-Vibe, gdzie serwuje ci ten cały nightmare, żebyś nie czuł się tak bardzo osamotniony w swojej bezsenności. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, wirtualna gwiazda z telewizji, dokonał najbardziej bezczelnego włamania w historii amerykańskiej telewizji, kiedy to nieznany sprawca w masce przerwał nadawanie sygnału, żeby wygłosić bełkotliwy monolog o jakości swoich majtek, co do dzisiaj pozostaje totalnym obłędem, bo nikt nigdy nie ustalił sprawcy tego cyfrowego ataku, więc żyjemy w świecie, gdzie nawet piksele potrafią cię oszukać, gdy ty liczysz na spokojny beat. Dlatego teraz Mahona i Little Talks w X-Vibe.

Słuchaj, Dionizy z Piotrkowa tutaj. Właśnie przechodzę przez okno, żeby stary nie widział. Więc puszczaj szybko, to Human Being od Nico Santos, bo muszę spadać, zanim się skapnie.

zegar tyka. Kawa smakuje jak popiół, a ty znowu nie śpisz, więc witaj w Nightmerek, gdzie światło neonów zawsze razi w oczy bardziej niż powinno. Słuchaj, w 1996 roku pewien gość wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi i nagle cały świat oszalał na punkcie opieki nad pikselowym stworzeniem, które zdychało, bo zapomniałeś go nakarmić przez 15 minut w trakcie lekcji matematyki. To był totalny obłęd. Ludzie wpadali w histerię, a cmentarze dla wirtualnych zwierzątek stały się bardziej realne niż sensowne rozmowy o przyszłości. W X-Vibe wiemy, że lepiej mieć model, który nie wymaga karmienia, a jedynie zmiany nastawienia. Więc teraz Kasia Klich i lepszy model płyną w eterze X-Vibe.

1982 roku twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze i bardziej autentyczne. A potem ekipa dziwnie chorowała, co w Nightmarek brzmi jak słaby żart losu. Skoro już wiesz, że twoja ulubiona produkcja to cmentarzysko, czas na lekki beat w Night Vibes, czyli Omi i jego cheerleader w Night Vibes.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: się lądując. Chcesz wszystko mieć na własność, nawet płacz.
1: Możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w tym samym miejscu, zastanawiając się, dlaczego w 1986 roku ktoś uznał za genialny pomysł wypuszczenie na rynek lalki Teddy Ruxpin, która niby miała czytać dzieciom bajki, ale przez tandetne silniczki i zacinające się taśmy brzmiała w nocy jak opętany demon z najgorszego snu, skutecznie fundując pokolenom traumę zamiast spokojnego snu, bo nic tak nie poprawia humoru jak mechaniczny miś z oczami wpatrzonymi w twoją duszę, kiedy próbujesz po prostu przetrwać noc, słuchając tego mrocznego bitu w X-Vibe, który zaraz wypali ci dziurę w słuchawkach. Więc nie szukaj ratunku, tylko daj się wciągnąć w ten ogień, bo Gasa Felstein i The Weeknd z utworem Lost in the Fire właśnie płoną w X-Vibe.

w roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do głosu obcego m.in. dźwięki Szopa Praca oraz oddychanie kobiety palącej papierosy, co brzmi jak przepis na nightmarek z taniego horroru. Ale hej, w X-Vibe cenimy takie dziwactwa bardziej niż czysty beat, więc czas na Honey G, Crystal Rock i Most Wanted z Teenage Dirtbag w X-Vibe.

Wiesz, czasami myślę, że lata 80. to był jeden wielki eksperyment społeczny, bo jak inaczej wytłumaczyć rok 1984, kiedy to w Japonii wypuszczono na rynek konsolę Nintendo i wszyscy nagle oszaleli na punkcie pikseli, a potem wpadli w paranoję, bo ktoś wpadł na pomysł, żeby gry miały ukryte wiadomości wywoływane przez specyficzny rytm dźwięków, co miało niby prać mózgi dzieciakom. Choć prawdę mówiąc, to sama moda tamtych lat robiła to skuteczniej niż jakikolwiek bit. Więc kiedy siedzisz w mroku w X-Vibe i zastanawiasz się, czy to jeszcze rzeczywistość, czy już tylko szum w głowie, lepiej po prostu odlecieć przy czymś, co nie gryzie, a przynajmniej ma porządny takt. Bo teraz Andrzej Zaucha i Byłaś serca biciem w X-Vibe.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.